Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika letał.

0: Tak, toto bol pre Ali Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarity Basável.
2: Tak.
0: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.
3: Mám sentiment do takého verša, písajem ho v Švecii. Dávno v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodiny, ani znajemých, ani tak sa to, jak našo, jak našo. Motto jem dal Ševčenka i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo sonce, na syni vode sundu, ešte jeden nadiej den gutnul pekučku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełamy zatrepotał i chmer. A koli niczka zhustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dihaniał budeš darmo, što twój wymriany świt. Wielka kazarma.

Mam kiepskie światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć byś rzekł słowo, choć byś raz to powiedział, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę. Drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідним бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzityny, prowinu. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał dido sejk składom, z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za didą stelił, smuszką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikolej swytania nie dwychat. Zamer w dne śniosty, zamienił w kupu kamienia, didowe pokolenia.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt.

0: Tak, ale to...
1: Ale odkąd już ja to jest teraz magia? Nie. Kokuna?

Hej, witam, Łemki. Mi się bardzo raduje, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Dobry wieczór, witam i zapraszam jak co wieczór na słuchowisko. A przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam. Pit takyma kontrolerkami, ty gotowy wpasty iszczy w jakysu sit. Przypadkowo szepnesz do jakysoho uszka mało znaczucze, ale słodkie słowo. Ostajesz poprawdy przykładom dżentelmena, ale heł, wychwaczając twoje słowo, a ty zachrybujesz się beznadziejnie. Abo świt sobie zawiazuj, a jak nie, to już przyznaj, co z tebe za człowiek, skupytel i uwodytel. Szczęśliwy tot, który nie wlubia się w damy. Inakże było z moim przyjacielem Antypom. Kole wzrył łaskawe pizerinia, już tajał jak wosk. Każdą żenu, którą pierwszy raz wzrył, lubił. Po jego słowach nad życia do chrobowej doszczki. Iszął pak parkom, strytył niespodziwani blondynku o metalicznych oczach, już życie, a bez niej było dla niego niczym. Uwir, besidował win za paru dny. Ja zrozuma zejdu, jak ne najdu brunetku z czornyma brwiami, kotru ja na korsi dnes poznał. I zas nastupowała lubowna piśnia dla brunetki, kotra propała desy. Kole teper win przyjechał do Lwowa, wzrił jem w nym małą zminu. Win był już dozryłym mężczyną, w sposobie oblikania odstupił od dandysowskiej dokładnosty, a mało opalane lice oznaczuwało świeżist i pełnotu życia. Jasny kuczery, dołuchy jasny bajusy, podołuchu wasta twar i jakby zmordowany zir tworyły lice, które przez ułożenia ust było pse na pił ostre, na pił miakkie. Win besidłał z powahą, lem jego oczy tołdy wpywali się w swoją żertwu. Besidłało mi welo dam, że jego zoru żena ne wytrymuje. I dama, kotra w se swobitni weła besidu, z nim besidłowała skoro, od jego pizrynia zmiszuwała się, w jej ustoczkach brakowało sliu, a to proto, że jego zir zdawał się damam byty neubłahalnym, choć smołczaczym sudziom ich sliu. Proto dama pidojmowała się bez powodzenia, najty słowa do swojej wypowiedy, a wynajdowane słowo prawi wse prydawało besidi nenaturalnosty, a tym samym i śmisznosty. Antyp nosył jeszcze obleczenia z czasiu dyktatury Bacha. Hadwabna biła chustka, zawiązana tisno pit szyją, surdut nyże pojasa i lampasowe pantalony robili jego stać ku sztywną i naprużeną. Wstupyliśmy do kawiarni, doznaliśmy się, że w pierwszej sali nie znajdziemy miścia i przeszliśmy do drugiej, na czerwono tapetowanej, kotru oświeczuwał lem mały lampasz. Papierosowy dym napełniował salu, a spoza jego tumanił wyzerale w drugim kuti mraczne staty. Po ich łochmotiu i składnym obleczeniu, a pro tym jeszcze prypiatych karabelach, poznaliśmy tych, co wtekli z powstańczego taboru. Jedny z nich chrapali na ławach, inczy siedzieli za stołom przy pocharykach. I narbut niczego nie zrobił? Zwidował się jeden z wtikaczył
w rudym żakieti, synich hajdawerach i wojenni szapoczci towarysza, od kotroho wypeszczenoho lycia odbywała się mazurska selska kapota i zelenej łajbek. Narbut, odpowiadał ostatni. I to tuż propał w mistowej puszczy straszni. Uż sme propali. Powicz te, z czego wy teper żyjete? Najpierwsze ty nam opowicz, cy lehko wysmyknu jest się z taboru. Małoż to jem ne wpał jem w ruky szandara wiszytela z naszej lehii. To sud i wiszateli? Prezerał jest się jak wiszajut. Młody wtikacz na toteś widania z zaczudowaniem posmotrył się na towarzysza. Ricz je prosta, objaśniował tot perszy w rudym żakieti. Tobi trzeba było prowoknuty do takich wydowysk. Inakże nie wziąłbyś się za nasze remesło. W tej chwili do pomieszczenia woszą mężczyzna w dołchym obdertym płaszczu i w zatysnenym kaszkieci i nam raz prypało wydity jego profil z ostysnenyma ustami, oholenym pitborodkom i szpakuwatyma bakenbrodamy. Na jego zaklyk postawali mraczne persony i wszystkie w mołczaniu opustyły pomieszczenia. Na drugi dzień byliśmy już daleko za Lwową. Najtyczanka wezła nas po ponurych, monotonnych drogach pod Ila. Mnializmy szeroki pola z pasuczym się czerweniawym statkom i hulajuczyma harsamakamy, huculskim akinmy i zeleniuczy się łuchy, a dale piskowe riuniny i przybliżale sme się do miścia, de usnu wodozlył i de zaczynale się ozera i bołota. Pereichawszy prez berezowy lis, ostaliśmy porażeni widokom, kotry teper daleko się rozstelował. Pered nami nie było riuniny, ale more. Daleko i szeroko jedna masa wody. W osinni i jarni czas na Podilu woda wystupuje z berehiu rik i ozer i riunina ostaje jednym wodnym rozlywom, pokrywającym swoją taflą urodzajny pola, zelene łuchy i piskowy uchory. Lem na znesieniach miściamy tworzyły się ostrowy, z których mygale w ryszne strony łotki i drewniane tratwy. I na dneska już kończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Jest wtorek, 4 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W dniach 24-30 lipca i luja prochodził 9. roczny klitniej szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczeników z Wojwodyny w Serbii. Na szkołę przyjechali dzieci z ruskiego Karestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuła, Werbasu, Nowego Sadu. Znacząc z miejsc te w szkołach, to dzieci wczać się rosyjskiego języka, albo rosyjski język jest wyduczym językiem na wszystkich zajęciach. Pierwszy raz przyjechali i dzieci z Sento, gdzie w szkole rosyjski język nijak nie funguje. W ramach szkoły uczennicy brali udział w lekcjach rosyjskiego języka, historii, kultury i religii, a też w różnych integracyjnych aktywnościach. Odwiedzili między innymi Baliańską Jaskonię, Koszuci i Starą Lubownię, gdzie spotkali się z przedstawnikami rosyjskich organizacji na Słowacji. Dnia szkoła ma za cel pogłębiać znanie języka, historii i kulturnej dostępności młodych Rusynów z Serbii. 2 sierpnia augusta w Mariupolu na Madziarach odbył się rosyjski odpust zorganizowany Światowym Kongresem Rusynów i Rosyjskim Nacjonalnym Samosprawowaniem w Mariupolu. Podia zaczęła się już w sobotę bogosłużeniem, koncertem duchownych pisem i procesją koło bazyliki. Główną częścią była niedzielna służba Boża, którą po cyrkowno-słowiańsku odprawiał otec Milan Jasek, wyduczy obczestwa świętego Jana Chrystytela ze Słowacji. Uczest w rosyjskim odpuści wzięli wierne z wielu dżerzał, między innymi ze Słowacji, Madziar, Rumunii i Chorwacji. Organizatorzy podkreślili, że ich celu jest obnowity dawną tradycję rosyjskich połomnictw do Mariupolu. Pośredni taki odpust odbył się tam przed 106 rokami, a w buduczności mają być organizowany regularno. Pomorsko samouriadowci i przedstawnicy kaszebskich środowisk zaczęli starać się ustanowić 10 lutego februara Nacjonalnym Dniem Ślubu Polszczy z Morią. Na to cel był poklikany Suspilny Komitet, który chce przekonać Sojmik Pomorskiego Województwa do wystąpienia z apelem do Sejmu ustanowić nowe Dżerżawne Świato. Data 10 lutego februara nawiązuje do podziej z 1420 roku, kiedy w Pucku generał Józef Haller dowierzył symboliczny ślub Polszczy z Bałtyką, podając do moria platynową obruczkę. Ten akt był symbolem tego, że po rokach zaborów Polszcza odzyskała dostęp do moria. Tumkodawci podkreślają, że świato miałoby przypominać o znaczeniu Pomoria dla historii i rozwitku Polszczy ta budować historyczną i morską świadomość. Jak inicjatywa dobude podparcia Sojmu, pierwsze prezentowania mogłyby odbyć się już 10 lutego februara 2027 roku. Na ten moment jest to jednak furt len propozycja. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbuda się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieje uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki, tworzący prostor stryczy folkloru z muzyką, teatrem, tańcem, filmem i wizualnymi sztukami. W programie znaleźli się koncerty artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czasowne plenerowe podzieje, które pройдą na rynku i ulicach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wkazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórczych z różnych dżerżał regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Seweryniak zaczynał wypisywać uwagi, wszystko po swojemu. I on doma z mamą tak samo będę, bo mama tam na szczenę też po polsku, nie? Przychodzę tu, on po polsku nie będę rozmawiał. Wszystko po swojemu rozmawiamy. Ja nie mogę, no nie wiem, może on by rad był jeszcze, żebym już rozmawiał do niego po polsku, ale chyba nie. Ale ja tak nauczyłam, że ja nie. Od mała, oj, jakby jego dziedo. Z dziedem sobie rósł i jego dziedo od razu, on nikoli z dziedem nie rozmawiał po polsku, tylko wszystko dziedo do niego po swojemu. I to Janekowi, o tego starszego syna Janeka, jak już chłopy dorosły, nie? To mi już też, o, to starszy Tomek, to już bardzo szybko po polsku, jak przyjdę, nie? Ale jak przyjdę, to tak się mu misza, trochę się mu misza. Chce po swojemu do mnie, Marcinek Prudcze po swojemu bude za mną. A to my już by nie chciał, ale ja do niego po swojemu. Ja po polsku nie je słowa, żebym do wnuki po polsku pisztuła. I Seweryn już tak nauczony też, że już po swojemu i spokój tak, że nie.
1: A może ty nam powiedz, jak się nazywa ty?
0: No. Kosowska,
1: no. A za panny?
0: Za panny Brejan.
1: I od kiedy jesteś się wrobili?
0: Izby.
1: W izbach.
0: Tak.
1: A w którym roku?
0: No, 27 rok. Stara baba już jest. 20 roków mało jak. Na Zachizmy przyjechali. Jechaliśmy tylko troje, brat i mama i ja. Tylko trojeśmy, ciężko nam było.
1: Tak, a niania nie było?
0: No i mi nianio 10 roku mała, jak mi nianio odeszli. Mi nianio to taki był trochę taki świtowy chłop, bo i Ameryku obyszło i potem już w domach, izbach, nie? I deset dostał przepuklinu, wielka przepuklina. Mm-hmm. Tak pamiętam, jak nianio mali przepuklinę, a oni lubili i paleczku, ale mali taką zakrywaną paleczkę sobie. I zawsze z paleczką, czy do Krenicy, czy do Grybowa, czy do Gorlic z paleczką, bo to dokoli koni byli, bo u nas było, w Brejanach było bogactwo, jakby nie było. No, nie chwalił się, ale Seweryn się mnie nie rozśmił, że ja się chwalił. A ja się nie chwalił, bo było, bo moi bracia mali paru koni, już ja nie tak z kim, nie toho, tylko brat taki starszy, jeden był, to potem na wojnę piszał. No i toho, paru koni było, ale ja nie sobie policzku wzięli i piszkę do Krynicy i tak szli. I oni jak już ostatni raz piszą do Krynicy, tak pamiętam to Boże, i budu żyty budu pamiętać. A jak nianio jedzą, a nasze izby taka była trochę, no bo to w górach każde seło tak jest trochę jakby w dolinie, a po bokach jest werchy słód, no nie można. Trzeba było i to jak do Krynicy, to misarny się nazywało i trzeba było trochę wyższe, tak. Nie duże wyższe pidyty, na to misarny, ale trzeba było. I tak potem jak ja nie idę z Krynicy, pierwsze do Krynicy, potem już dzisiaj to było tak popołudne. I ja już smotrę do okna, bo chyba tak było do tej strony, do tego miserno, jak się iść z Krynicy, to się widno było. Smotrę do okna i powiedzę, mamo, nianio idą już, ale tak pomaleńki. Jak przyszli, już ich tak strasznie zapaliło, to ta przepuklina, bo to już mali to tu przepuklinę taką dobrą. I to nie trzeba było pić, dokoli była głupota. Czysta durota była, młody człowiek, bo jeszcze 60 nie było. O, i trzeba było iść do świta, bo jak zaboliło, może by jeszcze obratowali. Może by obratowali, ale to tak, jeden dzień może przestanie, drugi dzień może przestanie. Aż na trzeci dzień brat ich zajął, ale co, do Wysoły, może znacie Wysołu, tak?
1: Znamy.
0: No. Do Wysoły, do doktora, bo tam było najbliższe. A to trzeba było skoro pierwszy dzień lecieć do Gorlic i oni by wzięli na stół, zrobili by operację i chyba by nianio żył. Ale to było tak, do Wysoły zajął, a tam po górach trzeba było do Wysoły bez góry też, na wozie. Do koliny było łoże gumowo, tylko tak łoże boli. Zanim do Wysoły, jak dojeżdżę do Wysoły, doktor powie od razu do Gorlic na stół od razu. Wzięli na stół, na stoli nie, nie się wykończył, bo już to było zapisane, już nie przytrzymali.
1: Iż to Isteśa pereselali, że z mamą lem i z braćmi, tak?
0: Z jednym bratem tylko.
1: A z jednym bratem, tak?
0: Tak, bo to najstarszy brat, już nie żyją, moi bracia już nie żyją, to najstarszy po nianiowi śmierci nianiowi umarli w 38, a w 38, tak. A wojna się zaczęła w 39. Te brata już wzięli na wojnę. Ale jeszcze się ożenił brat. Jeszcze zdążył się ożenić, ty?
1: No, a gdzie się ożenił?
0: Byliśmy z drugiej strony.
1: Tak?
0: No.
1: A jak się nazywała to tutaj?
0: Z Płaskoń. A taka fajna babka była. Oj, jaka ona fajna była babka. Niedawno umarła tu na Legnickim polu. No i toho. I jak brat

0: I ja to, po toho brata Dilec się nazywał, tak w Słowackiej Chronicy, het było to, to pole nasze, i on tam pisał kosyty, kosą, jak to kolesy kosy kosyli, owes tam był. Znacie, co owes? Zerno, owes. No. No, i on tam kosył.
1: Budę dżingiel. A ja teraz wam powiem, bo pewno ci już budę te znać.
0: No, no, proszę.
1: Odres pój- wtedy był tak, na Kuzdziewo Mierza.
0: Bo my mieszkali trochę w Niemierzu, też my mieszkali 13 roku.
1: No to Marynus wtedy był Uniaczku znany.
0: Pewno, jej,
1: jaka teta,
0: fajna była
1: mama.
0: Baba. Taka fajna baba była. To ona była z tych, hej?
1: I ujko tam był no, Bichuniak.
0: No, no, to oni już obydwoje i to tylko no. Najmłodsza dziłka Melka. Ona tam
1: za izbianą jednym.
0: Za izbianą, moim sąsiadom nawet. O, jak my sobie dobrze żyli. Ojej, jak tam było wesoło. My chodzili z Kubaty Pirja do Bichuniaczki i no siady poselił, ale po swoich my chodzili z Kubaty Pirja. Wesoło było, naśpiewali z Mesia. Zawsze nas prosił na jakieś łato czy nasz to, a my do niego, oni do nas. Było wesoło. No teraz już się brak pożytkowo. No.
1: Ale mi powiedz te jeszcze o izbach, jak tam ja tatę.
0: No.
1: Chodzili ste do szkoły?
0: No, to pewno, że chodzili.
1: Jaka szkoła była w izbach? Kilka klas było?
0: Mojeju, cztery klasy. Cztery klasy było.
1: I to perę winą ste skończyli.
0: Tak, tak, tak.
1: No. A tam ja tatę jak się uczytel nazywał?
0: Tak. Bo, Kryźlek. Kryźlek.
1: No i wczoraj jesteś Apolem Kiłska?
0: No ja już toho nie pamiętam, ale mene i taka druga dziewczyna była, pierwszy łajci nasadzał, lubił tak, że strach. I oni to te nauczyciele i nauczycielka też była, dykasuna nauczycielka się nazywała, to pewno się zmieniali, czy jak, nie? I cztery klasy się skończyło, no i dobra, i no potem wojna, może by człowiek...
1: A w czasie wojny?
0: Bo w czasie wojny właśnie jeszcze wchodzi warik. Ale już był.
1: Nie zmienili się to do uczytele?
0: Już ukraiński był.
1: I co?
0: Już ukraiński przyszedł na uczytele. Już po
1: ukraiński. Odkal win przyszedł.
0: A choroba chodzi na odkal. De win odkal wziął.
1: Odkal się wziął.
0: Do jakich stron był. To nie mam pojęcia. Bo to nie powiem odkal win.
1: Zmienili wam knyżkę?
0: No to tak, chyba tak, ale dużo mi nie pozostało tego ukraińskiego wczynia, także nie pamiętam dużo. Gdyż się nam mi tak nie...
1: Ale ja i chcę jeszcze was o takie zaś widaty.
0: No.
1: Pamiętacie, jak wyjeżdżali do Rosji?

0: Ludę w Sorokowym Roci.
1: Tak, mistrzylko piszą, brat piszą.
0: W którym? W Sorokowym Roci?
1: W Sorokowym, tak powiem. Ja tam jak Boże, bo mama moi tak samo, jakby jeszcze mi teścia, jeszcze nie był, jeszcze nie dumałam, gdzie tam za teścia, ale teraz ostatnio już był mi teścia, nie, Kosowski, nie, to oni zawsze, Brianko, idziemy, idziemy. I myślę, chodzili do mamy i Kosowskiej, i żeby mama też, bo mama już była w domu, z nami tylko z dziećmi, nie? Ale mama jako synie zrezygnowała.
0: Ale czego one iśli? Była agitacja jakaś?
1: Pamiętam, jak tylko iśli, bo mieszkał na chori seła, na kinci seła, a my tak troszkę w serdyni seła, na, jak to tak oni nazywali, szołtystwo było, no. I pamiętam, jak tylko taki śnieg, taka zima, ja wyszła z mamą na drogę, niedaleko drogi, tak jak do tego słupa, do drogi trzeba było od chyży, a to te ludzie już, już popakowani, wszystko już iśli. Tylko, tylko pamiętam, że iśli tylko wieczór, nikogo my tam nie spotykali, bo może my tylko tylko chcieli pożegnać. I tak pamiętam, jak to tylko na Wieszczyk, już na Wieszczyk, bo byłam tam na Ukrainie, mer, mojego niania, brat rytny. I to chyba, bratowa, nie zostawaj, chodź z nami, nie zostawaj powiedzieć, bo jak to win, to tylko powiedział. I chamy tam, bo z góry, czy z dołu, ja już nie wiem, jak win powiedział. Idę ogień, że to idę, bude, że będzie wojna, nie? Że będzie na nas tu bida, nie w seli, nie? I to tak pamiętam, jak to tylko powie, bratowa, chodź, czego zostajesz, nie trzeba zostać.
0: Idę piszą na tą, tą Ukrainę. No one gadali do Rosji, nie żadną Ukrainę.
1: One właśnie, oni tak pisowali na... oni byli tu koło Liczkiewicy. Liczkiewicy? No to jest... to wszystko seła tak znane Liczkiewicz i potem Husiatyny. Byłam tam z mężem, byłam razem. Byli. Janek był dziś z babą, z mamą moją. Także poznał rodzinę, bo mi tak chce, żeby poznać wszystko rodzinę.
0: One byś idowali po Lempiuskę?
1: Tam jeszcze z początku jeszcze tak. A teraz jeszcze mam tam bratowa, kuzyna mojego, już kuzyn żyje też. Oni tam wszystko już napisze list, bo to wszystko już po ukraińsku.

0: No to jak i my.
1: O, tu. Ale przypomnijte se jeszcze takie, że oni pojechali, jedni ludy tołdy pojechały.
0: Pojechał szorokiem. Za dwa roki wertali, tak czy nie?
1: Tak. Oto się. Kimko ich wernuło?
0: No wernuło. No taki jeden moja bratowa, po kim się brat ożenił.
1: Bo to bym chciał jeszcze was siać widaty. Gadate, że to, że były śnichy. One w zimie wyjechali w Sorokołę.
0: W Sorokołę, w zimie. No nie wiem, czy to był styczeń. No to chyba to był styczeń, tak. Taki śnieg był. Tylko taki owinnany tu był, od jej obhornany. No była zima wielka, jakby nie było. I oni pojechali sąsiad Moskwa, się nazywa sąsiad Ruachyża, z tajny szybku chudobu liszył.
1: Komu?
0: I jechał. Nikomu, nie toho, bo mał synu, syn się ożenił i synowa jej rodzice jechali, Jasińczaki się nazywali. Jej rodzice jechali i ona ciągła strasznie toho swojego chłopa, jeszcze nie mali. Może mali już dzieci, jedna chłopcie mali może. I to od Moskwa tak samo. Już piszli chudobu, liszeł, tam jeszcze był drugi brat i sestry byli. Pojechali, wszystko pojechało, Boże. I potem więc sobie życie odebrał od Moskwy, to otec toho. Dobre sobie życie, bo jak przyjechali, no to tam przyjechali zimową porą, hej, a na wesnu trzeba jakoś, jak my przyjechali na zachód, no to tak samo, że my, no ale my przyjechali litom, to już bajka było, nie, bo gdzie było puste, tam się trochę człowiek jeszcze ziemniaczkę posadził, to tamto. A tam podobno synowie piszli brony, ty sami ciągali za sobą brony, gdzieś jakiś kawałek pola mali. I piszli ze sobą to, co ciągali, boronili, robili to pole, żeby dasz to tam zasijaty, czy posadyty, czy to. I więc to widział i szkoda mu, żal mu taki stało się, bo on taki był, jak ja pamiętam, on tak do nas przychodził, to sąsiad, to z Moskwy. On taki był, że on lubił do siebie wysiadłaty. Nieraz to ja wyszła, bo ja taka, to prudka kiedyś była, nie taka jak teraz. I wyszłam na dwór za nim, a on tak wysiaduje, i chodzi do chyba, że pójdę, mamo, Moskwa tak sobie wysiaduje do siebie, że no. No i taki był jakiś, że nie dosy rady. I został tam. Późniejsze toho, Moskwy, tak. Зараз Москви не вернули. Ні, вернули ті, що син вернув. Бо потім, як на війну, мій брат їхав, то й того Москви, бо то якраз хлоп був то від Москви, ті ж таки.
1: Але не повісте мі, кілько людей виїхало в сороковим році?
0: Ага,
1: так на село? Дуже мало, пів
0: дуже,
1: села?
0: Дуже виїхало.
1: Так?
0: Угу.
1: А в 42-му гідні вернуло? Чи в 41-му, чи в 2-му?
0: В 2-му хіба вертали, в 2-му. І навіть моя братова, брат ще оженив, уж як того. Ożerły się, jak one już wernuli z Ukrainy, to jeszcze bratowa, bo jeszcze była panną tam, przyszło, bracia ożenił, oni no chyżu zostawili, jak i to
1: na Ukrainie tam, tak?
0: Tu, do Wizbach.
1: No i to i wernuli? Frycy,
0: bo oni Fryckie się nazywali, to ta moja bratowa, że to wyszła, ożenił się brat, nie? I oni wernuli właśnie, to te Fryckie.
1: To w 42, tak?
0: W 42, tak. To.
1: No dobry, a potem jechali gdzie?
0: A potem już czekali, już gazowali tu.
1: A nie chcieli w 45 jechać na Ukrainę?
0: Już nie.
1: Tołdy już mali.
0: Już mali dość.
1: Mali na wczynę.
0: Już mali dość. I ona nieraz opowiadała, i teraz jakby z nią zapysiadło, to cisz. Powiedział, że dostały, że chodziła, jak przyjechali w drugim roku, chodziła na plecach, nesła tłumak, kompary, zostały, że brez horu, tam desy, brez czertiżne, czy kady tam nie. No i to ta brata opowiadała, nieraz jak ona nesła, jak już przyjechali, jak trzeba było już to się kombinować, żeby posadzić, posiejać. No, wachę, że została w Sorokowie, bo budował sobie chłop i liszył, aż potem przyszedł do tej chyży i jakoś to ta chyża stojała, nikt to nie...
1: No nie bo, zaniał jej, tak?
0: No bo jeszcze zostało duże люди, так же вишим кінці зостало. Як вацькова, власні словацька границя, сятягва до вацькови. А до Беличної, то як раз я мешкала, мій пляц, як до Беличної ще йшло, скручалося за мостом, зараз я там. То моя хижа була по лій стороні, так є. То właśnie to było takie sołtystwo nazywane. I to ta woda nie była taka szeroka, ale mist, raz buria przyszła, zabrała ten mist.
1: Ale drewniany był mist.
0: Tak, drewniany, no. A potem zrobili znowu i to ten mist był taki mistrzny, nie taki mostok tylko jakoś taki szeroki, jak ja pamiętam, szeroki mist był. Дорога була широка, церков, ну то я тут мешкала до гори, ну тут за церквою до гори, ну мешкала тут. Ну то як братова вийшла замуж, знову ж, недовго то було, котрим ще разі побрали, п'ятим, чи шестим ще побрали хіба, знову ж прийшла біда, що забрали хлопів, дуже забрали з наших сил, забрали.
1: A wcześniej jeszcze, jakbym chciał. A na roboty do Niemiec brali?
0: Brali. Ja się chowałam, ci już mnie chowali, bo ja była jedyneczka, to mnie bracia tak lubili i bojali się za mną.
1: A to brat Koli zginął na wojnie, w którym roku?
0: Winny zginął na wojnie.
1: Lem?
0: Właśnie jeszcze muszę opowiedzieć o brata. Właśnie on pojechał w 9. I taki był, że win.
1: Ale gdzie pojechał?
0: Na wojnę pojechał. No,
1: na wojnę, dobrze.
0: Zabrali na wojnę.
1: Dobry, no. No.
0: Dwóch zabrali.
1: Do polskiego wojska.
0: Tak, dwóch zabrali. No.
1: Oba bracia piszły na wojnę?
0: Nie, nie, susida i. Aha. Aha, jeszcze i trzeci, czyli to trzeci na Wernu, tak, to trzeci na Wernu. No. A brat, win, jak go zabrali, zaraz desy do niewoli. Ho. Він ще набідув барс там, до неволі забрали в Росії, там десь не було. Ми його глядали, за пару років ми його глядали. Він ще не одзивав. Зараз він ну аж, ну так десь, до 7-го року, 47-й, десь так. 6-й, вже може ми знали, я вже не пам'ятам, добре. Братова були пам'ятала, певно. Він одозвав ще, бо ми його глядали без червоний криж, ні, як це називали. Бо ще не одзивав, бо він був в неволі. Він ще так набідував. Ну, аж потім його ще одозвав і того. Ну і вже ми ще приписували, і ще знайшов в Англії. В Англії ще вже знайшов. Він пізніше ще знайшов того Андерса вже був. Братова, того брата, що на війну пішов, ні? Їхали так само з Беличини, бо вона з Беличини була, їхали родичі на Україну. Так само забрали її.
1: Але в котрим році?
0: Ну то
1: вже
0: п'ятім.
1: В 45-м?
0: П'ятім їх. Або в п'ятім? В п'ятім хіба. Так, я вже їхали на другий раз. Так, бо, ну, бо ще брата не було, і так ми завжди, бо брат був той, що вдома, молодший, з іншого року були з тим братом, так, що того не одзивача хіба не жиє, щоб і тут ще жену, ні? Що вдома був, то Михав йому було, ні? Але ну, то було в п'ятім, ваші. Вона поїхала зі своїми родичами в п'ятім. No i jak my się już przepisowali, już mama czy brat pisał, że bratowa już wyjechała na jej, ona jest na Ukrainie. No. I win koniecznie chciał się już z żoną jakoś, żeby razem się zeszli, młody byli. Chciał z żoną żyć, nie? Win już się zaczął tak samo przepisywać tam na Ukrainę, brat. No to jak się przepisywał, no i tak na razie mu napisała, bo jeszcze mała tam rodziców, jeszcze to te rodzice jej żyli. Przepisał się i ja mu napisała, że nie może do Polski przyjeżdżać, a win już by chciał, żeby już do Polski ona, że my byli tu w Polsce, na zachodzie my już byli, nie? Żeby ona przyjechała do nas, tu, na zachód już, bo my już byli na zachodzie, nie? I ona napisała, że nie może wojść do chuje, no, rodziców, że nie może zagleszyć, że szkoda jej rodziców. I to trochę się tak jakby obraził na to, to i to. No, ale jeszcze został w tej Anglii i jeszcze się dostał do Holenderca, jeszcze pisze. To więc knyżku napisał, tak knyżku Seweryn Maje ja. Potem już przyszedł z Andersa do mnie, już.
2: Kiedy to było rocznik?
0: W samym, jak my już na zachodzie tu byli.
2: Kiedy was weselali? Pamiętate den?
0: No to ja po mojemu pamiętam, że semi był w czerwiec.
2: Samego czerwca?
0: Tak,
2: ale... Jaki to den tyżnia był?
0: To niedziela była. To już to tak pamiętam, że była niedziela, jak no. To te izby biedne, to chyba, bo to od granicy tak brali na te, także ostatnie seło pod granicą, to brali to seło od razu. Już wysiedlali tak za poriadkom chyba, czy jak oni robili, no. Także jeszcze w tyżny, jeszcze ja, mama jeszcze, bo kompery takie już były hardy, o, takie już schodzone szybko, bo to był czerwiec, ciepło było. Jeszcze mama powiedziała, to idę, jak chcesz, to idę, jeszcze obrabię to nie idę tam pod tym sarną, jak się nazywało, to sarną. Jeszcze pamiętam, że piszę, to tego ziemniaczka obrabiałam tam. No, a w niedzielę już, o, i troje tylko, bo toho Michała, z 20 roku był to Michał brat, już był w Jowoszni, już go zabrali. Ale był młodszy brat jeszcze.
2: I ale jak go zabrali? Od Kalsters należało zabrali.
0: No się w nocy, kiedy przyszli, zabrali już, bo to naszli na seli, takiego spotkali na seli wojsko, bo wojska było nie, w seli. Spotkali, a on zaczął opowiadać te głupoty. Uh-huh. On zaczął opowiadać, że z banderowcami to, i tam, to był, i tam ich widział, tu ich widział. Tak z toho, ja znam z toho strachu, czyż to, a toho nie było. Bo gdyby mi brat piszał, albo drugi tam susi, czy kotry, bo paru chłopów zabrali. Jak
2: Kiłko ich wzięli do Jaworzna, z waszego osła.
0: Kiłko osmych, czy jak było? Tak? Nic dużo my nie wzięli, no troje, a mama płacze, ja z mamą mojej brat, co tam, jeszcze 20 roku brat, no 22 mam.
2: No dobrze, ale chudobu brało się ze sobą?
0: Braliśmy.
2: Korowy? Mhm. Swinicy, paciata?
0: My brali swini, to już zabyliśmy. Jeszcze brać.
2: Ale ste wcześniejsze, że budut wyselaty?
0: No to, Boże, chutka była, nie? Zawsze budut i budut, człowiek sobie nie wierzył toho.
2: A było jakieś seło, które przed waszym wyselili?
0: No, nie pamiętam. Beliczna szła tak samo.
2: W tym samym dniu, tak?
0: Tak, Beliczna szła, bo jeszcze mi i mąż tam pod Beliczną był wybudowany, też był to w tym dniu, oni szli tak samo. Sonce schodziło i jeszcze mama polecieli na niżni koniec.
2: No.
0: Polecieli sełom na niżni koniec, że co czuty, że może nie prawda, może to, nie? Ale już jak idą z powrotem, mama już płaczą. Już płacz był, ludzie czuty było na seli, mama idą do mnie i dzieci, pakujemy się, bo tam wszystko już spakowane na niżnym końcu. O, a niżni koniec już był spakowany, no. No to jak mama przyszła, to pamiętam, skoro na wiz, jeden, no konia, my mali jednego konia, my mali, bo jednego prodał brat, to jeden z nas taki hrady konik był, taki talerkowity. Talerkowity, taki dereś, taki hardy, taki masz taką hardy, no. I toho, i korowy, 5 korów, bo maliśmy 6, to jedną mama leśli, bo mam tetu w Śnienicy, mama leśli w tetę jedną, że może uważnie wyselać, bo Śnienicy zostawała. Banicy chyba też zostawała. I to tu jedną korowę w Śnienicy zmaliśli, 5 korowzmy przyprowadzili, troje telet na podwirju zostało, husy zostali, kury zostali, wszystko pozostało na podwirju. Troje telet pamiętam, że zostało.
1: No i co one?
0: Tylko korołóż mieć, ale...
1: Kto pozabierał to to?
0: Boże, to oni zaraz chyba szli o tele, czy to, to powieśni się Polaki pełno, szli zaraz i brali. Naładowaliśmy, no i cośmy mogli...
2: Postel, tak?
0: Pościel chybaśmy wzięli, stół pełno został, nawet brak. Był stolarą, więc zrobił taki hardynowy stół, był pościelnowa, była duże, duże rzeczy porobił, to pozostało, szafa.
2: A łóżka?
0: Łóżka, no to, to, to, no to tak samo, nie wiem, czyśmy jedno wzięli, czy nie. Możeśmy wzięli, to by mali takie żelizny, jak to po niemiecku, ale to, to, to my wzięli chyba. To, to drewniane chyba zostało, mi się zdaje, bo ja go tu na zachodzie nie pamiętam.
2: A mali to jakieś obrazy? Jakieś...
0: Właśnie, obrazy już nas było, chuj, o Boże, jak naokoło, tak było.
2: Mali to z domu, to te, ale wzięli te, to te obrazy, czy nie?
0: Dwa czy trzy tylko. Aha. A to, to zostało. I nieraz wspominam, że zostały taki święty Jurij był i świętego Mikołaja zmierzali, Matier Boża, Jezus Chrystus. I jeszcze był, co na hnoi taki, był strupaty, leżał, no to, jak wiem.
2: Łazar?
0: Łazar, o, no, no. Maliśmy tych obrazów, pozostawialiśmy tylko dwa obrazy takie. Właśnie jeden mam jeszcze w sobie, jeden brata, to nie wiem, czy tam ma jeszcze to brata syn, czy nie ma, czy może dada. I jeden bratowa wzięła już to, ta Michała. O, a tak to te pozostałe obrazy, szkoda było tych obrazów, że tak człowiek poliszał. Jakśmy rano, to o której godzinie wyszli ze seła, może desi koło południa pewno, bo to zanim się zapakowało, zanim to, no nawet naprawdę swinio zawył brat do szafla, takiego jak to do koli szafli, takie wielkie były, na solene to to było i to tośmy dowezli, dobry. I tak wady były, jak to doma kolisi, tak wady. U nas były drzwi, to jedno ja mam, to tu wadu. Привезлиśmy do tej wady, żeśmy napakowali tych wachów, tak natoptaliśmy tam i nawet brat to, czy to w Anglii, z Anglii niż to, to już paczkę przysyłał, nawet mi przysłał już na sukienku, na śluby, to, to mi tak zalało się, że mama musieli na zachodzie kupować nową, bo się zaplomyło to.
2: I wojsko was eskortowało po drodze?
0: A ja już pilnowałam.
2: I kiedy ste iszły?
0: No, normalnie na Śnieniciu Brunaria do Grybowa,
2: no.
0: A w Grybowie już był wieczór. Już był, a my jeszcze mali taką susida, taka niemudra była, taka harda dziewczyna była, ona zgłupiła tak trochę się ich boi, co się zrobiło, że nie była mudra, nie? I, ale ona zawsze do nas przychodziła. Taka była jakby jej rodzina, bo brata mała i bratołu pojechali na Ukrainę, a ona z nima nie piszła. Ona nie pide, bo ona taka była, że ze słowo nie ruszajcie, to moje, to tamto, to moja wieczyznina. Ona tak zawsze, nie? Do nas przychodziła i powiedziała, jak my już zapakowane wszystko, ona przyszła wtedy. Przyszła i mama powiedziała, dziś znasz co na co? Ja tobie dam ubrania, uberu cię i pojechasz z nami, bo znasz, wiesz, że nas wyganiają. No i posłuchała. Baba piszła, do Grybowa zeszła i dalej z Grybowa już się straciła. I już na zachód z nami nie przyszła. To ta. No, pamiętam, że mama tak szkodowała, bo...
2: A jak ona się nazywała?
0: Maciejowski się nazywali, to ty jej rodzice. No. I ona tu, desi, w naszych chorach, desi, podobno, że wczoraj po tym jej tam pochowali, desi, tam już, bo to zima przyszła, to ona biedna po sełach chodziła, tak. No i mama tak chcieli jej, żeby z nami, a ona już nie posłuchała, mama już wtekła z Grybowa. Grybowi, jakżeśmy dojechali do Grybowa, w Grybowi krali jak choroba. Krali tak, że bydło krali, odpinali od toho, odwoził i już nie utrzymał człowiek, wszystko nie odobchnął właśnie.
2: Wam też krali?
0: Nie, Bo jako si, že toto korov, što sme piat korov privezli, jako si ne...
2: Ne v králi.
0: Nie, nie, i co tu sme
2: ležali. A im čom v králi?
0: No, za králi duže ľuďom, duže.
2: No i što, i ste všidali v Grybovi, tak? Na
0: toto? Nie, nie. Grybova na Gorleci nás vlekli.
2: Ale jak?
0: No, a jak? Všetko. To skonno, všetko, transport. No, dlhý był, nie wozy i wszystko. Kto mał, wece woził jak jeden.
2: Ale to już jesteście dalej do tych wagonów i wam
0: nie, zbyt? W Gorleciach aż, na drugi dzień.
2: Aha, ale jste išli jeszcze z Grybowa?
0: Z Grybowa na Gorlecie, a kiedyśmy išli? Tu chyba na ropu jsme išli, nie z Grybowa, nie? Na ropu chyba i Gorlecie.
2: Jak jste, byli prowadzeni, tak? Przez no. Konclovu tutaj, nie?
0: Tak, tak.
2: No to, to
0: tu nie, tu nic przykrosty nie robili to tu seła. Bo oni tu koło Grybowa, to oni nas znali, oni nazywali Rusiny. Nie, nie, nie jak nie Lemka, nie nic, tylko Rusiny nas nazywali. Oni przychodzili do nas tu od Grybowa, od Skinclovy, z Biała, było nie i toho. To nie, tu nas nie toho. My tu już dojechali tak dobry do Gorlic. Także dojechaliśmy już na drugi dzień, my byli w Gorlicach. No i czy akurat zaraz w tym dniu my się ładowali na to, na no, na pociach. Czy w tym dniu, czy jeszcze nas trzymali dzień. Już nie powiem to. Nie pamiętam.
2: A no. Potem? Dali wagony, tak? I mali jesteś apakuwati.
0: Także do dwie rodziny do wagona. My jechali.
2: A to ty koroły?
0: Cisz.
2: I razem ste z korołami.
0: A jakże, Boże.
2: To jak ste się pomistyli?
0: No to jako si to dwa na góry byli.
2: Jak długo ste na zachód jechali?
0: Ćwiczyłem. W niedzielu jsme byli w Legnicy. Pamiętam. W niedzielu jsme byli w Legnicy, pamiętam. Ale jsme prišli tak z rána, kde si do Legnice prijechali. Či brat znal, že se ho už usiedle, ne? Či znal, či neznal, ja už toho nikoli se ho nepytala.
2: No to kdy ho chyba vzali do Jaworzna, či ni?
0: Pered, ještě z domu zabrali. Vyň už znamy ne toho.
2: Jak to?
0: Vyň už znamy ne zjist, bo už zasewa
2: ne... Bo mi ludzie powtarjali, že prez Oświęcim jechali, jak ich wezli prez tak, Oświęcim, tak. To kdy filtruvali.
0: Tak, brali ich w Oświęcimu, tiež brali, tak. Mojego brata, mojego muža brata tiež vzali z domu jeszcze. Paru chłopi zabrali z domu. No powiedam, že to naskarżył to, čo ho v noči napotkali na seli i tak naskarżył, že tych chłopiów zabrali zaraz. No to w drodze już jak toho, jak to już nas... No.
2: Ciły transport był to też, to z wami jechali, ciły, to przyjechał do Lignici,
0: ciły
2: tak?
0: Transport, tak, i dołgi...
2: I co? I jak ste przyjechali do Lignici, to kazali się wam wypakować?
0: Kazali się już wywadować i jedzie sobie gledać.
2: Każdy na swoją ruku?
0: Tak. Tak.
2: I deste piszle
0: i szli niektórzy, bo to byli, kto się nazywali Pur, czy jak się nazywa to ciły, no. To ciły w Legnicy taki i urząd, no tak, i nie jak teraz. No i do tego Puru ci ludzie szli i się informowali rzeczy. No to niektórych tam informowali, nie? Że tam idzie, albo tu idzie, nie, Legnickie pole, bo u nas my izbiane, no to tylko Legnickie pole już. I tak jeszcze w Kosowicach tak samo się zamieszkowali i idę tu tak blisko Legnicy. Mikołowice, to Mikołajowice tu za odwędroże. Mikołajowice. No te? Mhm. I wielkie seło, to tam duże izbianie też było. No i...
2: Ale znali wtedy, kto piszą?
0: To gdzie tam znali? Hledali się.
2: Jak?
0: No to, Boże, tak jak my tu, mama i brado, no to już toho, to już hladał sobie, już przyszedł powiedzieć, że to ty tam, to a tamty tu.
2: A to ty, no to przecież one były z Prysłopa.
0: No to ty właśnie to z Prysłopa, no to oni od początku tam zamieszkali w Nieumierzu. Oni od razu przyszli, zamieszkali, oni się nie przesiedlali, nigdy mi się zdaje. Oni jak z pociągu, tak mi się
2: ale
0: zdaje.
2: Ale oni po was przyszli.
0: Może i po nas, może i tak.
2: Ale a kiedy ste się oddawali? Muża ste naszli tu na zachodzie?
0: No, mi mąż to win doma już jak... O, bo win jeszcze był w dobrowolciach. Win był zabrany w dobrowolciach, jak to nazywali dokoli, bo ociż chłopił została zabranych osmoch czy semoch, jako się tak było, nie? Jego zabrali też do tego wojska ruskiego, no i także wernął żyły, ale ranenej był. Tak był ranenny, że tu do jego head było tak, że powiedział, że po tym wypadku opowiedział mi raz to, bo on tak nie lubi wspominać to, to, ale powiedział, jak tak to wypadek mał, że go przestrzelili chworowi, gdzie się leżał, krow oblała go jeszcze, no on miał szczęścia do życia, naprawdę. I po jakimś czasie, po godzinie czy tam po kilo, nie zbierali tych rannych, to się do stodoły zawezli tam na Słowomu, wszystko tam uwalili Ruskini. Potem z tej stodoły już jak kotry jeszcze mich, jeszcze dobry krow nie zeszło, że jeszcze mich żyty i oddychaty i toho, brali do szpitala do, na Górny Śląsk. No i tam leżał ci w szpitali i toho. I win potem przyszedł z tego Górnego Śląsku, już jak go opustili z tego szpitala, przyszedł do mnie, to przyszedł.
2: Gdzie przyszedł do mnie? Gdzie to
0: do mnie? Tam, jeszcze
2: do izb.
0: Do izb, tak. To przyszedł, z Semim przyszedł? Nie, z Semim chodzili, tak. Wszystkim przyszedł, tak. Rik czasu był doma, no. No, ale on mnie już miał na oku, tak, że toho, jak ja, bo tam mi brat mieszka blisko w sąsiedztwie, jego rodzice w sąsiedztwie. Ja tam išłam do brata i on tak na zagrodzie kosi trawni, taki kras chłop, cholera. Bo on był naprawdę, mi chłop to taki był. I toho, i urodliwy taki, i taki był delikatny. On nie chciał do kogo wyśmijaty, czy no w ogóle taki był, że... No i toho, i ja tak idę, no dobry dzień, no i dobra. I nie znam, nie pamiętam, czy też do mnie zabiesiadował, czy nie zabiesiadował. No ale on mnie miał na oku jeszcze przed wojskiem, jeszcze miał na oku. No i jak przyszedł, no to już... Już toho. I jakśmy przyjechali na zachód, Kusowskie zamieszkali z Weleny byli w Koskowicach. No i już chodził tu, jak już się doznał, że jest zbiany tu Kolegnickiego pola, no to już tu się starali tak, żeby tu zamieszkali blisko. No i przyszli.
2: A kiedy ste się żenili? W którym roku?
0: W którym? W ósmym.
2: W sorogosmym?
0: W sorogosmym.
2: Była cerkow wtedy?
0: Już była.
2: W Lignicy?
0: Tak, już my pierwszy brali ślub.
2: Tak?
0: Tak. Pierwszyśmy brali w tej... Był Tyczyna, nie pamiętam. Tyczyna.
2: No, tak.
0: Tyczyna był. No, taki, no, bogaty był ślub. Nawet na bryczyśmy jechali końmi do ślubu.
2: Żeby... A odkal? Z Lignickiego pola?
0: Nie. Koło Lignickiego pola Lubice się nazywało, kto takie seło. Koło Lignickiego pola zaraz drugie seło. No i my tam zamieszkali właśnie, jakśmy przyszli tam.
2: Hidni ludy było na wesilu?
0: No, ja znam, tak hidni może nie było, ale trochę się prosiło już z domu, których tak sąsiedzi, czy koleżanki, czy to prosiliśmy.
2: Polacy ci byli, ty nie?
0: Tak, ojeju, tak nas polubili, bo tam jak my przyszli do Lubic, to centralaki od Przeworska, tam, od Tamar byli. Tak nas polubili, jeju, zaraz nas, pierwszy rok już na Beliju nas prosili do siebie, tam sąsiedzi nie byli, blisko mieszkali w drugim budynku. Już na Weleju my tam szli do nich, oni bardzo nas lubili.
2: A muzyku mali ste na Wasilu?
0: No była chyba.
2: Pamiętate?
0: No pamiętam jakoś, ale...
2: A co to za muzyka? Nie, bo mi chodzi o to, czy nasi muzykanty, że no, kolesia ludzie zaczęli organizować, o to chodzi to.
0: Zaraz się zaczęli organizować, przychodzili jedno do drugich.
2: No.
0: Zaraz gledali i zaraz tak jak to kiedyś doma było, chcieli tak, żeby tak było. Ale pomaleńkę to zapropadowało się to. I to, co wysiela było, no nawet z Grzoskoho, tam taka koleżanka sąsiada była na tym wysilu moim.
2: Lemkyni?
0: Tak, tak. No to mąż Niemku, jak. Ja to nie chciałam jeszcze wychodzić za mąż, nikoli w życiu mu syna pomyślałam. No ale mi Andrzej to win był 28 roku mał, także win już starszy, najstarszy był w rodzicach. Już chciał się żenić, to już kocha. No i ja już tak przystałam, że...

0: Boże, ja im opowiadałam, jeszcze baba, o mama moja, jak żyli, to jak mama chmerali moi, Boże, kochany, mi się pogadać chce. Stefan na ogrodził, a ja kryczę, Stefan, Stefan, chodź, dochysz. Proszę, to jeszcze im tu ruku na serce, na serce położę, tak ruku mi babi tak tu położył i tak jeszcze pilanych tak. Chyba z godziny pokraknął tak i posiedził koło baby i on tak pomiatał. Baba opowiadali wszystko, bo moja mama to, a Janek jeszcze lepsze pamiętał, bo Stefan już wiecie, tak był, jak do szkoły, to w Wrocławiu szkołę kończył i to oni, to mało doma było, ale był. O, jak przyszedł, to już naprawdę babu lubili strasznie i to moje mama byli zaczytane w książkach. Oni byli tak zaczytani, że naprawdę lubili. No i oni im nieraz opowiadali, choć to chłopakim. A chłopaki, o Janek wiecie, bo już Stefan tak doma nie był często. To Janek, to babo to pojeszcze, babo tamto, to jak teraz Seweryn. Babo pojeszcze to czy tamto, jak to było. Seweryn duże zna. Już wszystko nawet no, od dzida jeszcze jak to, to on wszystko zna. No już będę pamiętał chłopaka, bo to im tak lubi, no. No to i to te moi synowie, no one też tak właśnie, także...
1: Na Wohrach to gadate, że byliście bogaty, tak? Że Brejane były bogate.
0: Byli tak...
1: Kilko ste pola mali?
0: 12
1: hektarów.
0: Tak, 12 hektarów.
1: A lisa?
0: A lisa, my nie mali lisa, bo nam lis wszystko opaństwowili. Że tak lizo opaństwowili. Bo gromadzkie lizy zabrali do...
1: Przed wojną
0: no jeszcze? To było, to ja, komisacja była. W którym to roku? 35 czy jak powiedział. Oni to że to liz zabrali. Nawet nasza działka była popitod liz państwowej, od słowackiej granicy, nie? Nasza działka była, tak kras pole było, takie rjuny. Było fajne pole, no. Oni wszystko opaństwowili i nasze seło nie mało lisa, nie mało. Tylko do Łackowej było jeszcze tam pole, a popit Łackowu było pole gaździł, a Łackowa już była, no już opaństwowiona. No i tak się żyło, fajnie by się żyło teraz. Tam w tych izbach, gdzie by nie było, czy izby, czy kotra seła, żyło by się, żeby nie wychnęli chady, to by było. Jak to nazwisko, jak?
1: Moje?
0: Hej.
1: Gambal.
0: Gambal to nie, to ta Dorota nie zgambalił?
1: Była. Kotra Dorota.
0: Czy to wyszło tam do Konecznej, za Wierchnięckiego?
1: Nie znam, co mi się nagrało dobry. To jeszcze raz, jakbyście powiedzieli, jak się nazywa telefon.
0: Kosowska. Anna. Hania może napisać.
1: Nie będziemy pisać, powiemy.
0: No, to Hania. To Hania napisać.
1: Dobry.
0: No.
1: Kosowska z domu.
0: Dobry, Jan.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Nią się inspiruju i orczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisk oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od spekę i zliwe. Guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

0: Jest wtorek, 4 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W dniach 24-30 lipca i juleja prochodził 9. roczny kwietniowej szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczeników z Wojwodyny w Serbii. Na szkołę przyjechali dzieci z ruskiego Karestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuła, Werbasu, Nowego Sadu. Znacząc z miejsc te w szkołach, to dzieci wczać się rosyjskiego języka, albo rosyjski język jest wyduczym językiem na wszystkich zajęciach. Pierwszy raz przyjechali i dzieci z Sento, gdy w szkole rosyjski język nijak nie funguje. W ramach szkoły uczennicy brali uczest w lekcjach rosyjskiego języka, historii, kultury i religii, a też w różnych integracyjnych aktywnościach. Odwiedzili między innymi Baliańską Jaskoniu, Koszuci i Starą Lubownię, gdzie spotkali się z przedstawnikami rosyjskich organizacji na Słowacji. Dnia szkoła ma za cel pogłębiać znanie języka, historii i kulturnej dostępności młodych Rusynów z Serbii. 2 sierpnia augusta w Mariupolu na Madziarach odbył się rosyjski odpust zorganizowany Światowym Kongresem Rusynów i Rosyjskim Nacjonalnym Samosprawowaniem w Mariupolu. Podia zaczęła się już w sobotę bogosłużeniem, koncertem duchownych pisem i procesją koło Bazylika. Główną częścią była niedzielna służba Boża, którą po cyrkowno-słowiańsku odprawiał otec Milan Jasek, według obczestwa świętego Jana Chrystytela ze Słowacji. Uczest w rosyjskim odpuści wzięli wierne z wielu dżerzał, między innymi ze Słowacji, Madziar, Rumunii i Chorwacji. Organizatorzy podkreślili, że ich celu jest obnowiti dawną tradycję rosyjskich połomnictw do Mariupolu. Pośredni taki odpust odbył się tam przed 106 rokami, a w buduczności maje być organizowany regularno. Pomorsko samouriadowci i przedstawnicy kaszebskich środowisk zaczęli starać się ustanowić 10 lutego februara Nacjonalnym Dniem Ślubu Polszczy z Morią. Na to cel był poklikany suspilny komitet, który chce przekonać sojmik pomorskiego województwa do wystąpienia z apelem do Sejmu ustanowić nowe državne świato. Data 10 lutego februara nawiązuje do podziej z 1920 roku, kiedy w Pucku generał Josef Haller dowierzył symboliczny ślub Polszczy z Bałtyką, podając do moria platynową obruczkę. Ten akt był symbolem tego, że po rokach zaborów Polszcza odzyskała dostęp do moria. Tumkodawci podkreślają, że świato miałoby przypominać o znaczeniu Pomorja dla historii i rozwitku Polszczy ta budować historyczną i morską świadomość. Jak inicjatywa dobudę podparcia Sejmu, pierwsze prezentowania mogłyby odbyć się już 10 lutego februara 2027 roku. Na ten moment jest to jednak furt len propozycja. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbuda się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieje uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki, tworzący prostor stryczy folkloru z muzyką, teatrem, tańcem, filmem i wizualnymi sztukami. W programie znalazły się koncerty artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, te czosłynne plenerowe podzieje, które pройдут na rynku i uliczach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wskazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, te budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych dżerzał regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesną interpretację.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkame horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, hocik popravljal na hrudi, ne vteče serce, donesu. Ne zhublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernął, w dirku gimnastiork dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu preklaknął, na grudziach młodych, szczerozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išł

Hey,